0: drzew i już wiesz. Nie ma dziś, nie ma dziś, nie polityki, nie polityki.
1: Це Польське радіо для України.

Zaczęło się od tego, że do jajecznicy dostał się nie wiedzieć jak kawy dzban. I wszystkie wątki nagle przestały się liczyć i wszystkie nagle przeszły na dalszy plan.

we współpracy z, nie tylko z jednostkami ukraińskimi, ale właśnie z administracją, ze szpitalami, misje humanitarne, regularną obecność w Ukrainie od początku tej pełnoskalowej inwazji. I zresztą większość naszego zespołu jest ukraińska, więc no znamy język, kulturę, te potrzeby i właśnie te kontakty, które już mamy, ale również to zaufanie.

0: podejście ze strony ukraińskich partnerów, władz wojskowych, tych właśnie wspomnianych chociażby szpitali, bo tam też dużo działamy z tym medtechem, czyli technologiami medycznymi, no jest naprawdę niesamowicie takie otwarte. Oni rzeczywiście nie tylko bardzo konkretnie wskazują na swoje potrzeby, ale też są otwarci na każdą możliwą formę współpracy. Doceniają nawet często sam fakt, jak się przyjedzie, jak się chce porozmawiać na miejscu, no bo to też, nie ukrywajmy, często jest przeszkoda, żeby taka technologia, taka firma, jakiś, powiedzmy, nie wiem, inżynier gdzieś z zachodu zjawił się fizycznie w Ukrainie, a tym bardziej gdzieś dalej. No byliśmy przykład tutaj konkretny, firma Ether Biomedical, muszę wspomnieć, z Poznania, która stworzyła taką bioniczną protezę ręki, polska firma. No i z nimi, z ich szefem, CEO, założycielem, jeździliśmy aż do Charkowa. To tam naprawdę oni byli zdumieni, że tutaj szef zachodniej firmy osobiście przyjeżdża, spotyka się w poszczególnych szpitalach z lekarzami, z pacjentami, z weteranami, z władzami miasta, żeby pokazać, że hej, myśmy coś stworzyli, co może wam pomóc, co może wam wręcz zrewolucjonizować. Tutaj chodziło o funkcjonowanie, przywrócenie do funkcjonowania weteranów, amputantów. I sam fakt, że on tam był osobiście, to było dla nich coś niesamowitego. I właśnie nawet taki prosty gest może skrajnie ułatwić wdrożenie takiej technologii w Ukrainie, więc naprawdę ta współpraca jest świetna i dzięki temu, że my tam jeździmy, to możemy w tym pomóc.
1: Це фантастично.
2: Марчин говорить про те, що вони постійно контактують з адміністрацією, з органами влади. Більшість членів їхньої команди – це люди з України. От ставлення української сторони, до речі, як говорять польські волонтери, от військова сторона, медики, медичний персонал, вони надзвичайно відкриті, завжди вони чітко озвучують свої потреби, готові співпрацювати. От, до речі, тут була така історія про керівника компанії, яка виробляє протези для українських військових. Їм, звичайно, складно самостійно поїхати на лінію фронту, тому їм, от, власне, організація Марчина супроводжують, щоб показати безпосередньо, що от сама присутність сприяє впровадженню технологій, тобто показують таким чином, що сторона польська відкрита, не відкрита також Україна.
1: А давайте ще поговоримо, дуже цікаво, от саме про військові технології, як саме виглядають випробування оцих нових технологій безпосередньо на місці, в умовах, які наближені до лінії фронту.
0: Tak, tutaj może tylko jeszcze szybko drobne sprostowanie, żeby też to było jasne. Tutaj to, o czym wspomniałem, to właśnie doświadczenie z firmą Ether Biomedical, to był rzeczywiście nasz zespół, ale to jeszcze nie była nasza firma. Uh-huh. To było w ramach pomocy humanitarnej udzielanej przez Fundację Otwarty Dialog, więc tutaj, żeby nie było, że sobie tą zasługę przypisujemy jako firma. Ale odpowiadając na pytanie pani redaktor, jak wspomniałem, jest dużo ścieżek. W praktyce tak naprawdę chodzi o bezpośrednie zrozumienie potrzeb, sytuacji, wyzwań, które ma dana jednostka, często nawet dani wojskowi, bo to się naprawdę różni od punktu na froncie do punktu na froncie. Często to się zmienia z tygodnia na tydzień, więc dlatego też ta stara, powiedzmy, metoda, ta doktryna, gdzie właśnie to jest wszystko scentralizowane, gdzie władze ustalają priorytety rozwoju technologii, zlecają to przez jakieś całe skomplikowane procedury, no to w ogóle nie ma racji bytu teraz, bo jeżeli nie ma się bezpośredniego kontaktu z daną jednostką, z danymi użytkownikami i oni po prostu bezpośrednio swoich potrzeb nie zgłoszą i potem naprawdę w często szybkim czasie, mówimy o tygodniach, od momentu, kiedy mamy taką informację, do momentu, kiedy dana firma jest w stanie przyjechać właśnie taki produkt testować, no to rzeczywiście dla nich wtedy ma wartość. I tutaj oczywiście są procedury oficjalne, wspomniany Brave One, Test in Ukraine, które też działa sprawnie. Natomiast tutaj trzeba mieć jednak jakieś rozeznanie instytucjonalne, trzeba znać te procedury, trzeba wiedzieć, jak one działają. Jak wspomniałem, naprawdę da się po prostu bezpośrednio z daną jednostką kontakt nawiązać i pojechać fizycznie, załadować, mówiąc kolokwialnie, na pakę, na przyczepkę dany sprzęt, pojechać tam na tydzień, dwa, czasem przejechać się po kilku miejscach, kilku jednostkach, żeby zebrać też oczywiście więcej tego feedbacku i nie ma żadnych przeszkód, żeby po prostu bezpośrednio taki sprzęt przetestować, wykorzystać, potem oczywiście go poprawiać, dalej nad nim pracować na podstawie tych informacji zwrotnych. To umożliwia Ukraina, to umożliwiają poszczególne jednostki. Polska też oczywiście tego nie utrudnia, więc wiadomo, trzeba pewnych przestrzegać procedur, zwłaszcza przy transporcie, przy przejeździe przez granicę, w tym też pomagamy.

0: ale no nie napotkaliśmy się na żadne przeszkody natury instytucjonalnej, ani też mentalnej, bo jak wspomniałem, wszyscy tutaj zaangażowani są chętni, rozumieją ten cel, rozumieją, że im szybciej ta technologia trafi do użycia, tym po prostu szybciej będziemy w stanie realnie pomóc Ukrainie, no i przez to też zwiększyć bezpieczeństwo Europy.
1: Наразі говорять про те, що немає жодної перешкоди, щоб таку технологію випробувати. Вони їдуть на якийсь час, вони їздять і збирають фідбек, тобто фідбек, тобто
0: інформація зворотна
1: відгуки. Відгуки, точно, відгуки від української сторони, щоб почути та теж зібрати оцей досвід, його перейняти з української сторони і може впровадити якісь зміни. Ну, от, власне, така співпраця, цей безпосередній контакт, ще раз наголошується, є дуже вагомою силою, щоб довести комусь, що ця технологія теж дуже важлива.
2: Це прекрасно. Але ми знаємо, що ви також допомагаєте компаніям залучати фінанси. Де сьогодні можна отримати кошти на технології, які призначені для України?
0: Tak, więc to jest też bardzo ważny aspekt, ten taka bym powiedział trzeci niezbędny element, żeby ten cały system działał. To jest oczywiście wsparcie finansowe dla tych technologii i tutaj też wachlarz możliwości jest szeroki. Jest oczywiście dostępne wsparcie państwowe, Ukraina i też inne kraje. Polska oczywiście wspiera innowacje, wspomniany przykład firmy Ether. Ona też dlatego w Polsce w ogóle się rozwinęła, bo założył ją Hindus, co ciekawe, hinduski student, ale założył ją w Polsce, ponieważ Polska właśnie oferowała najlepsze wsparcie finansowe dla takiego startupu. Natomiast no, większość tego rynku startupów opiera się na inwestorach, na tak zwanych VC, czyli Venture Capital. Mhm. I tutaj też właśnie jest często przeszkoda polegająca prozaicznie na tym, że no nie oszukujmy się, świetny inżynier nie musi być świetnym sprzedawcą, świetnym komunikatorem i nawet mając świetny pomysł, świetny produkt, czasem nie są w stanie zwyczajnie go właściwie opisać, właściwie zaprezentować, stworzyć tak zwany pitch deck, czyli prezentację właśnie dla takiego inwestora, dla jakiegoś funduszu, dla władz, które mogą wesprzeć finansowo taki projekt i tutaj też oczywiście my pomagamy. Natomiast, jak wspomniałem, no to wszystko opiera się rzeczywiście na po prostu wolnym rynku, czyli na wierze tych inwestorów z całego świata, bo tu mówimy nie tylko o Polsce, pracujemy przykładowo z inwestorem z Silicon Valley, który się wyspecjalizował właśnie we wsparciu nowych technologii, które mają zastosowanie w Ukrainie. I właśnie robimy taki trochę matchmaking tak zwany, czyli łączymy te startupy z inwestorami, ale przede wszystkim pomagamy obu stronom zrozumieć potencjał danej technologii, jak ją zaprezentować, czy rzeczywiście jest ona warta inwestycji. Znowu wykorzystujemy te kontakty, oczywiście to doświadczenie ukraińskie, żeby po prostu to bezpośrednio zweryfikować jakieś twierdzenia, jakieś założenia takiej technologii, takiej firmy. I to finansowanie przede wszystkim, zwłaszcza na tych wcześniejszych etapach, właśnie odbywa się poprzez inwestorów, prywatnych fundusze, które po prostu wspierają takie inwestycje.
1: Наш гість говорить про те, що, звичайно, є державна підтримка, але передусім такі стартапи закордонні тримаються на інвесторах, тобто на підтримці приватного сектору. Перешкодою можуть звичайно стати такі навички продажу, тобто хтось має ідею, але не кожен може її продати цьому інвестору і показати, що це варто. Тому що от ідея – це ще не все, увесь ринок тримається надалі на довірі людей, які мають капітал, і от, власне, організація нашого гостя допомагає налагодити зв'язок, визначити, чи ця технологія, чи цей стартап вартий ідеї інвестиції, і чи варто продовжувати роботу над певною технологією. Якщо, звичайно, інвестор погоджується, вони поєднують кілька сторін, і от ця допомога плине просто до України.
2: Ваша робота, вона, звісно, безцінна, але в мене таке останнє питання, дуже людське, дуже просте питання. Як це працювати з українськими органами влади, з українськими військовими, і чи легко ось польській іноземній компанії налагодити ці контакти з потрібними людьми і ще і під час війни?
0: Tak, ja tutaj w sumie mogę podać nawet taki przykład bardzo konkretny. Dwa tygodnie temu bodajże były targi zbrojeniowe MSPO w Kielcach i miałem tam przyjemność właśnie rozmowy z różnymi firmami ukraińskimi, polskimi, zachodnimi, bo też prowadzimy taki mały serwis newsowy mssg.news, zapraszam. I właśnie pytałem dokładnie o to, jak wygląda taka współpraca, czy są właśnie, jakie są główne przeszkody, jakie są...

Nieładnie tak się nabijać. Za ladą stała żona Zubrzyka, tęga baba jak chłopska beczka na kapustę. Czyli kobieta słusznej postury. Władysław Reymont, pyskacz baba i zakropić sobie lubi, ale robotna i mocna jak koń. To najprawdopodobniej pozytywny opis pewnej kobiety. Henryk Sienkiewicz.

0: Również pozytywnie, a to kuta baba.
1: Kuta.
0: Juliusz Słowacki. Ów pan wspaniałej tuszy, trochę baba na twarzy, dziwnej miał zbroję struktury. I tutaj po raz pierwszy pojawia się nam chłop, co wygląda jak baba trochę. Cóż tam jeszcze? Herod Baba. Frazeologizm polski, bardzo dobry, o kobiecie energicznej, pełnej inicjatywy i stanowczości. Tutaj od razu nasuwa się również funkcjonująca, niezbyt elegancka, baba z jajami.
1: Troszeczkę
0: wulgarna, ale ci, którzy używają tego frazeologizmu, używają go w dobrej wierze, chcą po prostu zrobić komplement. Miejmy to na uwadze. Cóż jeszcze? A Herod Baba, autor bardzo buńczuczny, okazuje się przy osobistym poznaniu cichy i spokojny i na odwrót zadumana, liryczna poetka, może być w istocie niezłą Herod Babą. Matka, jak mówiono, Herod Baba, chciała go dotąd jeszcze trzymać na pasku, musiał z nią razem mieszkać. No, w tym wypadku Herod Baba pozytywne nie jest. No i przenośnie baba właśnie o mężczyźnie tchórzliwym, nieśmiałym, o wstydliwym charakterze. Leopold Staff. A przecież skacze żaba, kto się boi, ten jest baba.
1: А це цікаво, знаєш, що якщо щось негативне з таких чоловіків, у чоловіка риси негативні, то порівнюють із бабою, натомість позитивні риси жінок порівнюють із чоловіками. Оце згадана тобою баба з яями.
0: Не по раз перший відкриваємо, як моцне п'єнтно на язику відтиснув патріархат.
1: Так.
0: Zaklęty jest wręcz w literaturze, w mądrościach ludowych, przysłowiach, porzekadłach. Ale baba, jak wiemy, przechytrzy nawet czorta tak. Baba swoje, czort swoje. Baba z wozu koniom lżej. Gdzie diabeł nie może, już mówiliśmy tam babę pośle. Masz babo placek.
1: І що ж це означає? Маєш бабу плацик, бо я з цим зустрічалася.
0: Х'юстон, маємо проблем.
1: Так, в такому контексті, що, ну, щось там нам не вдалося. І, ну, маєш бабу плацик.
0: Не мала баба клопоту, купила собі прося.
1: О, не мала баба клопоту, купила порося.
0: Тереферекуку, стріла баба з луку.
1: A to ja odpowiednika tobie nie znajdę takoś.
0: Ja nawet nie potrafię teraz powiedzieć, co to znaczy, ale fajne bardzo.
1: Duże.
0: Baba, babka, stara kobieta, staruszka, również był sobie dziad i baba, bardzo starzy oboje, ona kaszląca, słaba, on skurczony we dwoje, Kraszewski. Baba, wyraz znany i jednoznaczący we wszystkich dialektach słowiańskich, oznacza kobietę starą, stąd jeszcze babka, prababka. Baba to również handlarka, przekupka. Dawniej rozsiadły się baby z mlekiem, z serem, z jajami, z kocami kur, z pękami cebuli, czosnku i wszelką ogrodowizną. I baba, rzecz jasna, to wiedźma, czarownica, baba, jaga. Gdybyśmy to tłumaczyli na współczesną polszczyznę, znaczy to tyle, co baba jędza. Wyjątkowo wredne babsko, a babę jagę znają wszyscy Słowianie. Kobieta niegdyś piękna, później stała się jędzą.
1: No, życia jej zmieniło.
0: I jeszcze trochę tych pejoratywnych takich. Stara baba, brzydka baba, durna baba, głupia baba, wścibska baba. To wszystko jest w polszczyźnie. Baba za kierownicą, wśród niektórych jeszcze gdzieniegdzie budzi kontrowersje.
1: No, to stereotyp, tak. Znowu,
0: stereotyp.
1: No,
0: goła baba oczywiście.
1: Czekaj, a co takie gola baba?
0: No, plakaty z gołymi babami, gazetki z gołymi babami.
1: A, co ty pro
0: babami.
1: Це говориш.
0: No i baba oczywiście to kultowa, religijna, sakralna figura, kamienna. Baba pruska, posąg baby. A w Ukrainie znamy baby scytyjskie i właśnie połowieckie. Rzeczpospolita babska. Polski film fabularny z 69 roku. Taka komedia trochę propagandowa. Są żołnierze chłopy, żołnierze baby. Wszystko dobrze się kończy, bo ba, kilkanaście ślubów jest na końcu tego filmu. No cóż, słowo dnia baba. Babo, skąd przybyłaś z Witki tebe wyhladaty? Kudy twoja steżka woła? Komuż to się udał taki cud?

0: Хоча ця пісня нас переносить в такий зимовий день, але усі, хто для кого дідусь був важливою постаттю в дитинстві, мені здається, що ця пісня є, ну, цілорічною, тому що вона про таку тугу, про сум за дідусем.
1: Ну, не wiem, jak dla mnie zrobiło się trochę świątecznie, bożonarodzeniowo i został już bym w tej stylistyce i estetyce. A tymczasem mam obowiązek jako druga strona, druga połowa tej audycji.
0: Pierwsza.
1: Mówić teraz o dziadach. Nie. Absolutnie nie możemy postawić znaku równości pomiędzy słowem dit i słowem dziad. Słowo dziad ma to do siebie, że z trudem przechodzi przez usta, kiedy mówimy w języku polskim, ale powiedzmy, że jest to ekwiwalent i odpowiednik, zatem z wielką przyjemnością czytam, że dziad według słownika języka polskiego, widzę skrót podn, podnośnik, podn... Jakoś tak uroczyście
0: tak.
1: Mówimy, czasem piszemy z NATO literatura o ojcu ojca lub ojcu matki. Dziad, wnuk u dziada, dziad u wnuka, drgnienia serca w piersi. Szuka, taki wierszyk znalazłem. Mamy jeszcze cytaty bardziej współczesne. W ślady ojca i dziada poszedł syn Jerzego Jan Stanisław. Był pułkownikiem armii USA, atasze wojskowym ambasady w Niemczech. Pisał tak o kimś tygodnik Ciechanowski. Dobra, lepiej kolejny wierszyk. Dziad pyta, wnuk milczy, pewnie kręcić zaczyna. A więc palnął doń mowę. Ej! Już ci wlazła w głowę dziewczyna? Broń mię, Jezu, pamiętam każde słowo rad dziadka. Ot, com znalazł włos czarny, oczy barwy.

0: buławatka. Nie, nie dziewczyna. Po drugie, dziad znaczyło tyle samo, co praszczur, przodek. Zwykle już zmarły, najczęściej w linii prostej członek rodziny z przeszłości. Dziś nie potrzeba nam już ofiary krwi, aby żyć w wolnej ojczyźnie. Tę ofiarę zapłacili nasi dziadowie. To z prasy. Albo znów tygodnik Ciechanowski, wybitny periodyk. Panuje powszechne przekonanie, że wieki minione, czasy naszych dziadów i dalszych przodków pełne były wierzeń, przesądów i zabobonów, od których my, ludzie cywilizowani, jesteśmy wolni. Wszak mamy wiek XXI. Kto przeczyta cały artykuł, może się dowiedzieć o tym, że nie, że to nie jest wszystko takie proste. Okej, znaczenie trzecie, dziad tyle co biedak lub żebrak. Zaczepił go brudny, pijany dziad, zapewne w sprawie paru groszy. Mężczyzna zaczął przeszukiwać kieszenie i krygując się podał dziadowi kilka monet. Tak z oporami podał, zanotowała Krystyna Janda. Jeszcze jeden cytat. Zniszczono klasę średnią, co doprowadziło do tego, że prawie 5 milionów ludzi dzisiaj jest bez pracy. Krótko mówiąc, doprowadziliście do tego, że z narodu polskiego zrobiliście dziadów w środku Europy, krzyczał pewien parlamentarzysta na posiedzeniu Sejmu Polskiego w roku 2002. Wierszyk, piosenka ludowa właściwie. Jestem sobie dziad, dziad, cóż ja będę jadł. Pójdę sobie na ryneczek, kupię sobie bocheneczek. Oj, będę go jadł, jadł, oj, będę go jadł. Autor niestety nieznany. Znaczenie czwarte tego pięknego słowa. Czysto pogardliwa. Starzec, pamiętasz wierszyk? Przerwał mu drugi. Był raz dziad i baba, bardzo starzy oboje, ona zgarbiona cała. Po kolei wszystko wysiadało w organizmie i teraz czuję się jak dziad, choć przecież stary nie jestem, skoro nawet 40 na karku nie mam. Oj wiek. No, Jan Jakub Kolski, Jancio, Wodnik, wspaniały film i niezapomniana piosenka o tym, że dobrze być starym dziadem. Jestem dziad, mam 100 lat, ziemi szmat, cały świat, wszystko moje, każde drzewo, każde pole biorę sobie i nic się nie boję. Jeżeli głębiej w klasykę zajrzeć, Stanisław Wyspiański, Wesele, cytat, który bardzo lubiliśmy w szkole z kolegami, kiedy ktoś nas nudził. Gadu, gadu, stary dziadu, mówił upiór do dziada. Klasyka zupełnie nowa, serial Świat według Kiepskich, niezapomniana postać Mariana Paździocha. Jego wieczór, jego święto, jego benefis, przyjaciele śpiewają mu siekiera motyka, bimber gnat, już z Mariana stary dziad. Znaczenie piąte, potoczne słowa dziad, z niechęcią, obraźliwie o mężczyźnie. Na początku nawet miły, ale to jednak Polak, więc po 2 miesiącach zaczął mnie pouczać. Chciał pokazać, kto rządzi. Więc co? Pogoniłam dziada. Niechęć do Rudzkiego odczuwał w sposób nieomal fizyczny. Co za tchórzliwy dziad, myślał Zygmunt Miłoszewski. Znaczenie szóste, dziad to tyle co rzep, takie coś, co się przyczepia, kulisty, pokryty drobniutkimi haczykami owoc słopianu lub ostu.
1: Ripiach.
0: Otóż to pieski coś o tym wiedzą na przykład, bo nie mogą sobie same z tym poradzić. Połączeniem berka z instynktem myśliwego była gra w rzepy, czyli zrywanie dziadów i obrzucanie ofiar, co kończyło się często płaczem. Dziadka alwaryjski, żebrak chodzący po odpustach. Baba Jaga z serii Legendy Polskie. Kto widział ten film, króciutki, znakomity, kiedy się wkurzyła na Borutę, wreszcie powiedziała mu tak. Mech, korzeń zajadu, pocałuj mnie wzad, dziadu. Znamy też przysłowia, baba o szydle, a dziad o mydle. No tak, dogadają się na pewno. Gadał dziad do obrazu, a obraz doń ani razu. Wszystkie wysiłki czasami idą tylko w jedną stronę.
1: І про дяда, зокрема, кальварийського дяда, і про дядоство дядиго, і так далі, будемо, і про дяда.

i świąteczki zielone. Kiedy już nastają, wszystkie dusze założne na świat powracają.

było go w świecie. Jeno klot ten godziwy, owa kula drewniana, wypłynęła zwycięsko, ze sromu spłukana. Wyzwolona z kalectwa, podrgała przez fala. Dana, dana, oj dana, w miłosne oddana.

0: Хоча ця пісня нас переносить в такий зимовий день, але усіх, для кого дідусь був важливою постаттю в дитинстві, мені здається, що ця пісня є цілорічною, тому що вона про таку тугу, про сум за дідусем.
1: Ну, не wiem, jak dla mnie zrobiło się trochę świątecznie, bożonarodzeniowo i został już bym w tej stylistyce i estetyce. A tymczasem mam obowiązek jako druga strona, druga połowa tej audycji. Mówić teraz o dziadach. Nie, absolutnie nie możemy postawić znaku równości pomiędzy słowem dit i słowem dziad. Słowo dziad ma to do siebie, że z trudem przechodzi przez usta, kiedy mówimy w języku polskim, ale powiedzmy, że jest to ekwiwalent i odpowiednik, zatem z wielką przyjemnością czytam, że dziad według słownika języka polskiego, widzę skrót podn, podnośnik, podn, jakoś tak uroczyście...
0: tak.
1: Mówimy, czasem piszemy z NATO literatura o ojcu ojca lub ojcu matki. Dziad, wnuk u dziada, dziad u wnuka, drgnienia serca w piersi. Szuka, taki wierszyk znalazłem. Mamy jeszcze cytaty bardziej współczesne. W ślady ojca i dziada poszedł syn Jerzego Jan Stanisław. Był pułkownikiem armii USA, atasze wojskowym ambasady w Niemczech. Pisał tak o kimś tygodnik Ciechanowski. Dobra, lepiej kolejny wierszyk. Dziad pyta, wnuk milczy, pewnie kręcić zaczyna, a więc palnął doń mowę. Ej! Już ci wlazła w głowę dziewczyna? Broń mię, Jezu, pamiętam każde słowo rad dziadka. Ot, com znalazł, włos czarny, oczy, barwy. Buławatka. Nie, nie dziewczyna. Po drugie, dziad znaczyło tyle samo, co praszczur, przodek. Zwykle już zmarły, najczęściej w linii prostej członek rodziny z przeszłości. Dziś się nie potrzeba nam już ofiary krwi, aby żyć w wolnej ojczyźnie. Tę ofiarę zapłacili nasi dziadowie. To z prasy. Albo znów tygodnik Ciechanowski.

0: Wybitny periodyk, panuje powszechne przekonanie, że wieki minione, czasy naszych dziadów i dalszych przodków pełne były wierzeń, przesądów i zabobonów, od których my, ludzie cywilizowani, jesteśmy wolni. Wszak mamy wiek XXI. Kto przeczyta cały artykuł, może się dowiedzieć o tym, że to nie jest wszystko takie proste. Okej, znaczenie trzecie. Dziad tyle co biedak lub żebrak. Zaczepił go brudny, pijany dziad, zapewne w sprawie paru groszy. Mężczyzna zaczął przeszukiwać kieszenie i krygując się podał dziadowi kilka monet. Tak z oporami podał, zanotowała Krystyna Janda. Jeszcze jeden cytat. Zniszczono klasę średnią, co doprowadziło do tego, że prawie 5 milionów ludzi dzisiaj jest bez pracy. Krótko mówiąc, doprowadziliście do tego, że z narodu polskiego zrobiliście dziadów w środku Europy, krzyczał pewien parlamentarzysta na posiedzeniu Sejmu Polskiego w roku 2002. Wierszyk, piosenka ludowa właściwie. Jestem sobie dziad, dziad, cóż ja będę jadł. Pójdę sobie na ryneczek, kupię sobie bocheneczek, oj, będę go jadł, jadł, oj, będę go jadł. Autor niestety nieznany. Znaczenie czwarte tego pięknego słowa, czysto pogardliwe. Starzec. Pamiętasz wierszyk? Przerwał mu drugi. Był raz dziad i baba, bardzo starzy oboje, ona zgarbiona cała. Po kolei wszystko wysiadało w organizmie i teraz czuję się jak dziad, choć przecież stary nie jestem, skoro nawet 40 na karku nie mam. Oj wiek. No, Jan Jakub Kolski, Jancio Wodnik, wspaniały film i niezapomniana piosenka o tym, że dobrze być starym dziadem. Jestem dziad, mam 100 lat, ziemi szmat, cały świat, wszystko moje, każde drzewo, każde pole biorę sobie i nic się nie boję. Jeżeli głębiej w klasykę zajrzeć, Stanisław Wyspiański, Wesele, cytat, który bardzo lubiliśmy w szkole z kolegami, kiedy ktoś nas nudził. Gadu, gadu, stary dziadu, mówił upiór do dziada. Klasyka zupełnie nowa, serial Świat według Kiepskich, niezapomniana postać Mariana Paździocha. Jego wieczór, jego święto, jego benefis, przyjaciele śpiewają mu siekiera, motyka, bimber, gnat. Już z Mariana, stary dziad. Znaczenie piąte, potoczne słowa dziad, z niechęcią, obraźliwie o mężczyźnie. Na początku nawet miły, ale to jednak Polak, więc po 2 miesiącach zaczął mnie pouczać. Chciał pokazać, kto rządzi. Więc co? Pogoniłam dziada. Niechęć do Rudzkiego odczuwał w sposób nieomal fizyczny. Co za tchórzliwy dziad, myślał Zygmunt Miłoszewski. Znaczenie szóste, dziad to tyle co rzep, takie coś, co się przyczepia, kulisty, pokryty drobniutkimi haczykami owoc słopianu lub ostu.
1: Ripiach.
0: Otóż to pieski coś o tym wiedzą na przykład, bo nie mogą sobie same z tym poradzić. Połączeniem berka z instynktem myśliwego była gra w rzepy, czyli zrywanie dziadów i obrzucanie ofiar, co kończyło się często płaczem. Dziadka Alwaryjski, żebrak chodzący po odpustach. Baba Jaga z serii Legendy Polskie. Kto widział ten film, króciutki, znakomity, kiedy się wkurzyła na Borutę, wreszcie powiedziała mu tak. Mech, korzeń zajadu, pocałuj mnie w zad, dziadu. Znamy też przysłowia, baba o szydle, a dziad o mydle. No tak, dogadają się na pewno. Gadał dziad do obrazu, a obraz doń ani razu. Wszystkie wysiłki czasami idą tylko w jedną stronę.
1: I pro dziada, zокрема, Kalwaryjskiego dziada, i pro dziadostwo дядигу, і так далі. Будемо, і про дядка, звісно, теж будемо сьогодні говорити в польсько-українському розмовнику. А перед цим, може, дяди електрична?

0: Rosła rzepka jędrna i krzepka, schrupać by rzepkę z kawałkiem chlebka. Więc ciągnie rzepkę dziadek nieboże, ciągnie i ciągnie, wyciągnąć nie może.
1: Zawołał dziadek na pomoc babcie. Ja złapię rzepkę, ty za mnie złap się. I biedny dziadek z babcią niebogą ciągną i ciągną, wyciągnąć nie mogą. Babcia za dziadka, dziadek za rzepkę. Oj, przydałby się ktoś na przyczepkę.
0: Przyleciał wnuczek, babci się złapał. Poci się, stęka, aż się zasapał. Wnuczek za babcię, babcia za dziadka, dziadek za rzepkę. Oj, przydałby się ktoś na przyczepkę. Pocą się, sapią, stękają srogo, ciągną i ciągną, wyciągnąć nie mogą.
2: Tak się zawzięli, tak się nadeli, że nagle rzepkę trach wyciągnęli. Aż wstyd powiedzieć, co było dalej. Wszyscy na siebie poupadali.
3: Rzepka na dziadka, dziadek na babcię, babcia na wnuczka, wnuczek na mruczka, mruczek na kicię.
2: Kicia na kurkę, kurka na gąskę, gąska na boćka, bociek na żabkę, żabka na kawkę i na ostatku kawka na trawkę.
3: Oś tak zakończyła rzepka Juliana Tuwima, a nasz polsko-ukraiński rozmownik też dobiega końca. Z wami były Jana Stępniewicz,
2: Marcin Gaczkowski.
3: Почуємося за тиждень.

świąteczki zielone, kiedy już nastają, wszystkie dusze założne na świat powracają.

jeno kloc ten godziwy, owa kula drewniana wypłynęła zwycięską ze sromu spłukana. Wyzwolona z kalectwa podrgała przez fale. Dana, oj dana, w miłosne oddana.

Zaczęło się od tego, że do jajecznicy dostał się nie wiedzieć jak kawy dzban. I wszystkie wątki nagle przestały się liczyć i wszystkie nagle przeszły na dalszy plan.

0: Хоча ця пісня нас переносить в такий зимовий день, але усіх, для кого дідусь був важливою постаттю в дитинстві, мені здається, що ця пісня є цілорічною, тому що вона про таку тугу, про сум за дідусем.
1: No nie wiem, jak dla mnie zrobiło się trochę świątecznie, bożonarodzeniowo i został już bym w tej stylistyce i estetyce. A tymczasem mam obowiązek jako druga strona, druga połowa tej audycji mówić teraz o dziadach. Nie, absolutnie nie możemy postawić znaku równości pomiędzy słowem dit i słowem dziad. Słowo dziad ma to do siebie, że z trudem przechodzi przez usta, kiedy mówimy w języku polskim, ale powiedzmy, że jest to ekwiwalent i odpowiednik, zatem z wielką przyjemnością czytam, że dziad według słownika języka polskiego, widzę skrót podn, podnośnik, podn, jakoś tak uroczyście...
0: tak.
1: Mówimy, czasem piszemy z NATO literatura o ojcu ojca lub ojcu matki. Dziad, wnuk u dziada, dziad u wnuka, drgnienia serca w piersi. Szuka, taki wierszyk znalazłem. Mamy jeszcze cytaty bardziej współczesne. W ślady ojca i dziada poszedł syn Jerzego Jan Stanisław. Był pułkownikiem armii USA, attaché wojskowym ambasady w Niemczech. Pisał tak o kimś tygodnik Ciechanowski. Dobra, lepiej kolejny wierszyk. Dziad pyta, wnuk milczy, pewnie kręcić zaczyna, a więc palnął doń mowę. Ej! Już ci wlazła w głowę dziewczyna? Broń mię, Jezu, pamiętam każde słowo rad dziadka. Ot, com znalazł, włos czarny, oczy, barwy, buławatka. Nie, nie dziewczyna. Po drugie, dziad znaczyło tyle samo, co praszczur, przodek. Zwykle już zmarły, najczęściej w linii prostej członek rodziny z przeszłości. Dziś się nie potrzeba nam już ofiary krwi, aby żyć w wolnej ojczyźnie. Tę ofiarę zapłacili nasi dziadowie. To z prasy. Albo znów tygodnik Ciechanowski, wybitny periodyk. Panuje powszechne przekonanie, że wieki minione, czasy naszych dziadów i dalszych przodków pełne były wierzeń, przesądów i zabobonów, od których my, ludzie cywilizowani, jesteśmy wolni. Wszak mamy wiek XXI. Kto przeczyta cały artykuł, może się dowiedzieć o tym, że nie, że to nie jest wszystko takie proste. Okej, znaczenie trzecie. Dziad tyle co biedak lub żebrak. Zaczepił go brudny, pijany dziad, zapewne w sprawie paru groszy. Mężczyzna zaczął przeszukiwać kieszenie i krygując się podał dziadowi kilka monet. Tak z oporami podał, zanotowała Krystyna Janda. Jeszcze jeden cytat. Zniszczono klasę średnią, co doprowadziło do tego, że prawie 5 milionów ludzi dzisiaj jest bez pracy. Krótko mówiąc, doprowadziliście do tego, że z narodu polskiego zrobiliście dziadów w środku Europy, krzyczał pewien parlamentarzysta na posiedzeniu Sejmu Polskiego w roku 2002. Wierszyk, piosenka ludowa właściwie. Jestem sobie dziad, dziad, cóż ja będę jadł. Pójdę sobie na ryneczek, kupię sobie bocheneczek, oj, będę go jadł, jadł, oj, będę go jadł. Autor niestety nieznany. Znaczenie czwarte tego pięknego słowa, czysto pogardliwe. Starzec, pamiętasz wierszyk? Przerwał mu drugi. Był raz dziad i baba, bardzo starzy oboje, ona zgarbiona.

0: ona cała. Po kolei wszystko wysiadało w organizmie i teraz czuję się jak dziad, choć przecież stary nie jestem, skoro nawet 40 na karku nie mam. Oj wiek. No, Jan Jakub Kolski, Jancio Wodnik, wspaniały film i niezapomniana piosenka o tym, że dobrze być starym dziadem. Jestem dziad, mam 100 lat, ziemi szmat, cały świat, wszystko moje, każde drzewo, każde pole biorę sobie i nic się nie boję. Jeżeli głębiej w klasykę zajrzeć, Stanisław Wyspiański, Wesele, cytat, który bardzo lubiliśmy w szkole z kolegami, kiedy ktoś nas nudził. Gadu, gadu, stary dziadu, mówił upiór do dziada. Klasyka zupełnie nowa, serial Świat według Kiepskich, niezapomniana postać Mariana Paździocha. Jego wieczór, jego święto, jego benefis, przyjaciele śpiewają mu Siekiera, motyka, bimber, gnat. Już z Mariana, stary dziad. Znaczenie piąte, potoczne słowa dziad, z niechęcią, obraźliwie o mężczyźnie. Na początku nawet miły, ale to jednak Polak, więc po 2 miesiącach zaczął mnie pouczać. Chciał pokazać, kto rządzi. Więc co? Pogoniłam dziada. Niechęć do Rudzkiego odczuwał w sposób nieomal fizyczny. Co za tchórzliwy dziad. Myślał Zygmunt Miłoszewski. Znaczenie szóste, dziad to tyle co rzep, takie coś, co się przyczepia, kulisty, pokryty drobniutkimi haczykami owoc słopianu lub ostu.
1: Ripiach.
0: Otóż to pieski coś o tym wiedzą na przykład, bo nie mogą sobie same z tym poradzić. Połączeniem berka z instynktem myśliwego była gra w rzepy, czyli zrywanie dziadów i obrzucanie ofiar, co kończyło się często płaczem. Dziadka alwaryjski, żebrak chodzący po odpustach. Baba Jaga z serii Legendy Polskie. Kto widział ten film, króciutki, znakomity, kiedy się wkurzyła na Borutę, wreszcie powiedziała mu tak. Mech, korzeń zajadu, pocałuj mnie w zad, dziadu. Znamy też przysłowia, baba o szydle, a dziad o mydle. No tak, dogadają się na pewno. Gadał dziad do obrazu, a obraz doń ani razu. Wszystkie wysiłki czasami idą tylko w jedną stronę.
1: I pro dziada, зокрема, калварийського дяда, і про дядоство дядигу і так далі будемо. І про дядка, звісно, теж будемо сьогодні говорити в польсько-українському розмовнику. А перед цим, може, дяди електрично?

świąteczki zielone, kiedy już nastają, wszystkie dusze założne na świat powracają.

jeno kloc ten godziwy, owa kula drewniana wypłynęła zwycięską ze sromu spłukana. Wyzwolona z kalectwa poderdała przez fale. Dana, dana, oj dana, w miłosne oddana.